0: ma szwoja chazera, bo już to będę szwoja. To musisz nie jeździć w
1: ogóle.
2: Zbara, jakby cały byty.
0: Trochę pana dzieje, ma moje drogi, bo oni tam.
2: Chłopi się hałdę, ale na stran. Się kurde traju.
0: Stran, tam prawda. Stran, też tak. Stran, też tak. Taka flashbacku tam, wiesz, okej. Okay. Okej, okay, ona przed cały rok właśnie wypaść tych...